0: messages.
1: Aya safi sana dakikaishek lo kityo. Ako en dakikaishek lo kityo kona bwatun kityo kona kuba chumbiot notok nebo Ikeme. Lale chini kityo kona temutu sake tugul notok neitinye kiagik en yon. Ame chi na mi boishe chumbiot notok nebo Ikeme. Ako en Ikeme komite konyil somok mite notok nebo Ikeme dairy lege. Notok nebo chego mite notok nebo Ikeme choto notok nebo riatete en kiagik. Ako notok nebo Ikeme nyama. Notok ne chingo ni kiagik kabisa. En oret notok ne chonjo sana. Kwa hivyo kichunga react agrofeta katukuli notok.